0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.

0: Nowe gramy w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
7: Moim

0: godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Donald Trump oświadczył, że utrzymuje dobre relacje z Kim Jong-unem i otrzymał odpowiedź na propozycję rozmów. W związku z tym prezydent Stanów Zjednoczonych ograniczył wspólne ćwiczenia wojskowe z Koreą Południową, jednocześnie skomentując brak wystarczającego zaangażowania sojuszników w działania militarne. Z kolei władze Korei Północnej zapowiedziały podniesienie środków odstraszających w odpowiedzi na planowane manewry Ulhi Freedom Shield. Po tym, jak wcześniejsze próby nawiązania kontaktu ze strony amerykańskiej nie spotkały się z reakcją. Według doniesień serwisu Kyiv Independent, konflikt między Ukrainą a Rosją przybiera obecnie charakter wojny totalnej, której celem jest całkowite wyniszczenie przeciwnika. Działania wojenne obejmują niszczenie gospodarki oraz infrastruktury cywilnej. W ostatnim czasie obie strony przeprowadzają uderzenia wymierzone w zaplecze ekonomiczne przeciwnika, uderzając w rafinerie, magazyny oraz obiekty portowe. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju zmaga się obecnie z lekko deszczową aurą i umiarkowanym wiatrem. W wielu regionach, w tym w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie, termometry wskazują 14 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej jest w Gdańsku, gdzie odnotowano 12 stopni, natomiast w Rzeszowie temperatura wynosi 15 stopni. W miejscowościach takich jak Poznań i Gorzów opady są znacznie intensywniejsze. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi obecnie 1008 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Minęła szósta, dzień dobry, wstajemy. No ci, którzy nie muszą, niech sobie jeszcze trochę poleżą, ale ten czas na prawdziwą pobudkę już nadchodzi wielkimi krokami. Maciek Chorzowski, witam i zapraszam do godziny 10:00.

Przypominam wam, że każdy poranek to reset. Nieważne, co było wczoraj. Dzisiaj zaczynamy od nowa. Optymistycznie, z energią, z Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku między węzłem Mszana a węzłem Świerklany, występuje zwężenie jezdni oraz zajęty jest prawy pas ruchu z powodu demontażu bramownic. Na drodze ekspresowej IS-1 w rejonie Dąbrowy Górniczej prowadzone są roboty geologiczne. Zajęty jest awaryjny pas ruchu po lewej stronie w kierunku Pyrzyc. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Bolesławiec a węzłem Krzyżowa, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z uwagi na wybrzuszenie nawierzchni w kierunku Wrocławia. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

Jak się podnoszę z łóżka i przeciągam, to przypominam sobie, ile ja już mam lat i że to nie jest 20, niestety. Takie dźwięki z siebie wydaje, że jakby je nagrać, to chyba jednak bym wam ich nie pokazał na antenie moje Radio 24. W krzyżu łupie, gdzieś w barkach strzyka. Ech, moi drodzy, no niestety, najlepiej, kiedy się ma te 20.

A śniadanko z Insta? Wystarczy tak rano wejść i zobaczyć, co tam influencerzy i influencerki pokazują. A to awokado, a to nie wiadomo jak zrobione jajka, a to same warzywa, albo nie, samo białko. Naprawdę? Człowiek nie ma na to rano czasu. Zresztą z tym fotografowaniem jedzenia, jak się zaczęło 15 lat temu, tak przestało.

0: dropped your keys back there.
1: Oh, thanks. Hey, wait a minute. Aren't you Steve from Smash Mouth?
0: Yeah, I am.
1: Really?
0: Yeah.
1: Do you think I could get your number or something?
0: No, I gotta go. I'm sorry. Thanks.
1: Wait, please!
2: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury w granicach od 13 do 15 stopni Celsjusza. Na większości obszarów, w tym w Gdańsku, Warszawie i Krakowie, występuje lekki deszcz przy umiarkowanym wietrze. W okolicach Poznania oraz Gorza Wielkopolskiego opady są znacznie intensywniejsze. W Suwałkach temperatura wynosi 13 stopni Celsjusza, a wiatr jest słabszy.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Donald Trump oświadczył, że utrzymuje dobre relacje z Kim Jong-unem i otrzymał odpowiedź na propozycję rozmów. W związku z tym prezydent Stanów Zjednoczonych ograniczył wspólne ćwiczenia wojskowe z Koreą Południową, jednocześnie skomentując brak wystarczającego zaangażowania sojuszników w działania militarne. Z kolei władze Korei Północnej zapowiedziały podniesienie środków odstraszających w odpowiedzi na planowane manewry Ulchi Freedom Shield, po tym, jak wcześniejsze próby nawiązania kontaktu ze strony amerykańskiej nie spotkały się z reakcją. Według doniesień serwisu Kyiv Independent, konflikt między Ukrainą a Rosją przybiera obecnie charakter wojny totalnej, której celem jest całkowite wyniszczenie przeciwnika. Działania wojenne obejmują niszczenie gospodarki oraz infrastruktury cywilnej. W ostatnim czasie obie strony przeprowadzają uderzenia wymierzone w zaplecze ekonomiczne przeciwnika, uderzając w rafinerie, magazyny oraz obiekty portowe. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski utrzymują się deszczowe warunki. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 12 do 14 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju oraz na południu Panin. W Warszawie, Wrocławiu i Krakowie termometry wskazują 14 stopni przy lekkim deszczu. W Poznaniu i Gorzowie opady są intensywniejsze. Na wschodniej części kraju, w Rzeszowie, deszczowi towarzyszy dość silny wiatr.

0: Radio 24.
1: No i mamy już siódmą, czas kończyć kawę i siadać za kierownicę chyba, bo potem mogą być jeszcze większe korki. Chociaż cały czas sądzę, że może was ominą. Trzymam kciuki.

0: Istnieje takie zdarzenie, a właściwie takie zjawisko, które nazywa się niedoczas chroniczny. Zawsze brakuje nam dokładnie tych mitycznych 5 minut. I to nie tylko rano. Czasami tuż przed wyjściem w pracy ktoś przyjdzie i powie: weź no tak szybko na cito, mi to zrób. A ja już mam spakowane i laptop też właściwie zamknięty. I tak nie bardzo mi się chce. Coś z tym niedoczasem jest na rzeczy. My w niedoczasie nie jesteśmy. Posłuchaj kolejnych piosenek w moje Radio 24.
1: Dobrze, chciałbym piosenkę dla Macieja Jędryczki, Dodę, nie daj się. Dziękuję. Trzymaj się, mordo.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku między węzłem Mszana a węzłem Świerklany, występuje zwężenie jezdni oraz zajęty jest prawy pas ruchu w związku z demontażem bramownic. Na drodze ekspresowej S7, na odcinku Kolonia Promna, Sucha, trwa remont nawierzchni, co powoduje zajęcie pasa ruchu w kierunku Warszawy. Dodatkowo na autostradzie A4 między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa zamknięty jest MOP Kruszowice. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Wstawanie rano to nie jest tylko niestety kwestia ludzika. To kwestia tego, czy kręgosłup pozwoli mi dzisiaj się wyprostować bez wydawania dziwnych dźwięków. Rozciąganie? No tak, jak tylko znajdę instrukcję obsługi do mojego ciała. A jak tam...

Albo wyjeżdżasz na drogę, patrzysz sobie, jedziesz spokojnie, a tu ktoś robi takie manewry. Lewy pas, prawy pas, środkowy pas. Jakby tych pasów było 5, to by jechał po wszystkich. Dojeżdżasz do świateł, a ten stoi dosłownie na pasie koło ciebie. Pozdrawiam serdecznie porannych mistrzów kierowców.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w większości regionów Polski odnotowujemy temperaturę 14 stopni Celsjusza oraz lekki deszcz przy umiarkowanym wietrze. Takie warunki panują między innymi w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Na północy kraju, w Gdańsku, termometry wskazują 12 stopni, natomiast w Suwałkach 13 stopni. W Szczecinie temperatura wynosi 14 stopni przy słabszym wietrze. W Rzeszowie odnotowujemy dość silny wiatr, a w Poznaniu i Gorzowie deszcz pada intensywniej. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1008 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Minioną noc w okolicach obwodu moskiewskiego odnotowano aktywność około 620 dronów, z czego 180 zostało przechwyconych przez rosyjską obronę przeciwlotniczą. Atak wpłynął między innymi na ograniczenie ruchu lotniczego w Moskwie oraz wyrządził szkody w magazynach i kompleksach logistycznych firmy Bilberis. W lipcu na Ukrainie odnotowano najwyższą miesięczną liczbę ofiar cywilnych od maja 2022 roku, a obie strony konfliktu zaostrzyły działania militarne. W cieśninie Ormuz doszło do ataku na statek handlowy, w wyniku którego zginął jeden marynarz. Organizacja UKTO poinformowała o zniszczeniach na statku i braku skażenia środowiska, a załoga jest wspierana przez Omańską Straż Przybrzeżną. Spór wokół cieśniny Ormuz zaostrza się z powodu konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz blokady morskiej, a prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział podjęcie dalszych działań wobec Irańczyków. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski doświadcza obecnie temperatury 14 stopni Celsjusza oraz lekkich opadów deszczu, co dotyczy panin. Gdańska, Warszawy i Krakowa. W Poznaniu oraz w Gorzowie deszcz pada intensywniej. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, termometr wskazuje 13 stopni, natomiast w Rzeszowie odnotowujemy dość silny wiatr.
1: To jest Moje Radio 24.

jedziesz sobie do pracy i już wiesz, że się spóźnisz. I co wtedy robisz? Ja na przykład układam sobie takie małe wymówki. Dlaczego znowu będę te 5 minut później albo 10 minut później? A to teściowa miała ból zęba, tak, tego jednego, co ma, żeby ją bolał. Drugi to wiemy, do czego jest. A to dziecko miało poranną tantrę i nie byłem w stanie nic na to poradzić. A to się zatrzasnąłem w windzie. To jest bardzo dobra wymówka. Każdy się może zatrzasnąć w windzie. Więcej pomysłów podsuwał wam nie będę i mam nadzieję, że będziecie na czas.

Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach Katowic, w kierunku Wrocławia, trwa wymiana nawierzchni na obiekcie mostowym. Przez roboty krótkotrwale zajęty jest prawy pas ruchu. Należy korzystać z lewego pasa. Na autostradzie A18 przy węźle Oszyna występuje zwężenie jezdni w związku z kontrolą graniczną. Obowiązuje tam zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Moje Radio 24.

Świat to jest w ogóle niesprawiedliwie zaprojektowany dla ludzi, którzy lubią noc. Dzielą tych ludzi na sowy albo na skowronki, czy tam nocne Marki i dzienne Janki. Ja jestem gdzieś po środku, lubię posiedzieć długo wieczorem, a potem wstaję bez problemu o 5 rano, ale sądzę, że jednak jestem w mniejszości. Dobrego dnia, to jest moje Radio 24.

A jak ktoś ma tyle lat co ja, 40 plus, i to taki zdecydowany 40 plus. 40 plus, ale się tak nie czuję, to tak na marginesie. W każdym razie, ja się mogę czuć albo nie, ale moje ciało mówi co innego. Poranne rozciąganie wywołuje takie dźwięki, że gdybym je nagrał i tutaj puścił, to prawdopodobnie wyłączylibyście radio od razu. Też tak macie, że czasami głośno chrupnie w kręgosłupie albo skrzypi gdzieś w barkach? Oby nie. Nie będziemy skrzypieć. Zagrajmy w moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski, w tym w Gdańsku, Warszawie i Krakowie, temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu i umiarkowanym wietrze. Nieco chłodniej jest w Suwałkach, gdzie odnotowano 13 stopni. Z kolei w Poznaniu oraz Gorzu opady są znacznie bardziej intensywne. W Rzeszowie należy spodziewać się dość silnych podmuchów wiatru. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1008 hektopaskali.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
7: Mój tyle

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: W Hiszpanii dotkliwa susza zmusiła służby do transportowania wody pitnej cysternami do ponad 100 gmin. Największe problemy z deficytem wody odnotowano w prowincji Salamanka oraz we wspólnotach autonomicznych, takich jak Kastylia i León, Kastylia La Mancha oraz na Balearach. Sąsiednia Portugalia mierzy się obecnie z pożarami, w wyniku których 7 osób zostało rannych, a jeden ze strażaków trafił na intensywną terapię z powodu oparzeń trzeciego stopnia. Włoski burmistrz miasta Como, Alessandro Rapinese, planuje wprowadzenie zakazu ruchu rowerów na 30 ulicach historycznego centrum miasta. Decyzja ta zapadła po tym, jak włodarz został potrącony przez rower elektryczny. Nowe regulacje budzą silne podziały wśród mieszkańców, a krytycy wskazują, że ograniczenia wynikają z osobistych doświadczeń burmistrza. Przeciwnicy zmian organizują protesty i zbierają podpisy pod petycją, zapowiadając jednocześnie skierowanie sprawy do Regionalnego Sądu Administracyjnego. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce utrzymują się opady deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowujemy lekki deszcz przy temperaturze od 15 do 17 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju oraz na południu, w tym w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie, opady są intensywne, a termometry wskazują około 14 do 15 stopni Celsjusza. Na wschodzie, w Suwałkach i Rzeszowie również pada, przy czym w Rzeszowie odnotowujemy dość silny wiatr. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1008 hektopaskali.

Słuchasz moje Radio 24, minęła godzina 10. Jak tam wasze maile, excele i kole? Wszystko zgodnie z tradycyjną codzienną normą, oby tylko nie było za bardzo nudno.

ten moment zawieszenia. Siedzisz sobie na łóżku, 3 minuty, 4 minuty, 5 minut. Patrzysz w ścianę i próbujesz przypomnieć sobie, kim jesteś. No cóż, takie poranki też się zdarzają, więc żeby nadać i dodać wam trochę energii, zapraszam na kolejne, no, dosyć pobudzające kawałki w moje Radio 24.

0: Tu wychymyja dziga, sterta jest podpalona i sterta już prawie się dopala.
1: Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach Katowic, w kierunku Wrocławia, trwa wymiana nawierzchni na obiekcie mostowym. Przez roboty krótkotrwale zajęty jest prawy pas ruchu. Należy korzystać z lewego pasa. Na autostradzie A18 przy węźle Oszyna występuje zwężenie jezdni w związku z kontrolą graniczną. Obowiązuje tam zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Moje Radio 24.

Jak za oknem zimno i deszczowo, to kołdra potrafi ważyć z 50 albo i ze 200 kg. Też tak macie? No ja tak mam, niestety. Potem zwlec się z łóżka praktycznie nie można. Jednak mam nadzieję, że już wstaliście, humory dopisują, pomożemy muzyką w moje Radio 24.

A jak się włączy telewizję rano i reklamują jakieś parówki albo masło, to siedzi taka rodzina i jest ich tak kilka osób i na śniadaniu ze 12 potraw, jak na Wigilii zupełnie. No tak, w reklamie to może i fajne, zwłaszcza jak się to podfotoshopuje, trochę podkoloryzuje. Kto ma z was czas rano na robienie śniadania przynajmniej z 5 potraw? Ja na pewno nie mam.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymują się opady deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowujemy lekki deszcz przy temperaturach między 15 a 17 stopniami Celsjusza. W centralnej części Polski oraz na południu, w tym w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie, opady są intensywne, a termometry wskazują około 14-15 stopni. Na wschodzie, w Rzeszowie, deszczowi towarzyszy dość silny wiatr. W Suwałkach temperatura wynosi 13 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1008 hektopaskali.

0: Codziennie po 23. W Moje Radio 24. Reklama.
1: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Nadciąga potężne załamanie pogody, które rozpocznie się już w ciągu kilku godzin. Eksperci prognozują gwałtowny zwrot pogodowy tuż po weekendzie, gdzie różnica temperatur może wynieść nawet 20 stopni Celsjusza. Po okresie jednocyfrowych temperatur czekają nas upalne dni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał już alerty dla niemal całego kraju, ostrzegając przed gwałtownymi zawirowaniami w warunkach atmosferycznych. W wiadomościach międzynarodowych Donald Trump podczas konferencji prasowej odpowiedział na pytanie dziennikarki sieci CNN, Kristen Holmes, określając ją mianem fałszywej reporterki i zarzucając jej szerzenie nieprawdziwych informacji. Sytuację zaostrzyły wpisy w mediach społecznościowych Białego Domu, które zawierały krytyczne komentarze pod adresem dziennikarki oraz jej dzieci. Stacja CNN oraz korespondentki przebywające przy Białym Domu publicznie wesprzymnęły Kristen Holmes, jednocześnie krytykując zachowanie prezydenta oraz działania administracji. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 16 do 18 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu. W Poznaniu oraz Gorzów termometry wskazują 15 stopni Celsjusza. W Warszawie, Krakowie i Rzeszowie opady są intensywne, a w niektórych regionach towarzyszy im dość silny wiatr. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, odnotowano najniższą temperaturę – 13 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi obecnie 1008 hektopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: Słuchasz Moje Radio 24. Minęła godzina 10. Jak tam wasze maile, excele i kole? Wszystko zgodnie z tradycyjną codzienną normą, oby tylko nie było za bardzo nudno.

Chcemy wiedzieć, co u Was gra. Wpadnijcie na nasze social media i dajcie nam znać w komentarzu, jaki numer musi koniecznie pojawić się w następnej godzinie. Stwórzmy tą playlistę razem.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe nagranie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Moje Radio 24 to trochę jak jednogarnkowa potrawa. Wrzucasz rocka, dodajesz pop, przyprawiasz balladą i dorzucasz sporą porcję polskich hitów. Do tego łyżka słowa, trochę opinii, czasem dyskusja i nagle okazuje się, że to wszystko razem ma i sens, i smak. Smacznego! I worry about nothing.

Masz coś ważnego do powiedzenia światu? Świetnie, zrób to do naszego automatu. On ma zawsze czas. 22 602 0068. Zostaw pozdrowienia, zanim sztuczna inteligencja zrobi to za ciebie. 22 602 0068.

tu moje Radio 24, czyja będzie następna piosenka? Twoja. Zadzwoń 22 602 0068. Wybierz piosenkę i powiedz, kogo pozdrawiasz. 22 602 0068.

0: 1. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Nadciąga potężne załamanie pogody, które rozpocznie się już w ciągu kilku godzin. Eksperci prognozują gwałtowny zwrot pogodowy tuż po weekendzie, gdzie różnica temperatur może wynieść nawet 20 stopni Celsjusza. Po okresie jednocyfrowych temperatur czekają nas upalne dni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał już alerty dla niemal całego kraju, ostrzegając przed gwałtownymi zawirowaniami w warunkach atmosferycznych. W wiadomościach międzynarodowych Donald Trump podczas konferencji prasowej odpowiedział na pytanie dziennikarki sieci CNN, Kristen Holmes, określając ją mianem fałszywej reporterki i zarzucając jej szerzenie nieprawdziwych informacji. Sytuację zaostrzyły wpisy w mediach społecznościowych Białego Domu, które zawierały krytyczne komentarze pod adresem dziennikarki oraz jej dzieci. Stacja CNN oraz korespondentki przebywające przy Białym Domu publicznie wesprzymnęły Kristen Holmes, jednocześnie krytykując zachowanie prezydenta oraz działania administracji. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 16 do 18 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu i umiarkowanym wietrze. W pozostałych regionach kraju, w tym w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu oraz w okolicach Gorzowa i Rzeszowa, występuje intensywny opad deszczu przy temperaturze około 15 stopni Celsjusza. Najchłodniej jest w Suwałkach, gdzie termometr pokazuje 13 stopni. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1008 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

Już po 11:00 czas zabrać was w krainę wypełnioną największymi klasycznymi hitami. Nic więcej, aż do godziny 12:00 w moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania.

autokarów wróciła do domu. W wyniku wypadku autokaru na węgierskiej autostradzie zginęło 12 obywateli Polski, a kierowca autobusu, który prawdopodobnie zasnął za kierownicą, został zatrzymany przez lokalną policję. Według doniesień serwisu CNN zapasy pocisków do systemów Patriot na Ukrainie zostały praktycznie wyczerpane i od kilku tygodni systemy te nie są wykorzystywane. Pocisków tych brakuje obecnie na całym świecie z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie, a są one produkowane w ograniczonych ilościach przez firmę Lockheed Martin. Pojawiła się propozycja udzielenia Ukrainie licencji na produkcję pocisków do Patriotów, jednak do tej pory nie zapadła w tej sprawie żadna decyzja. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju zmaga się obecnie z opadami deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowujemy lekki deszcz przy temperaturach od 16 do 19 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski oraz na południu, w tym w Warszawie, Krakowie i Rzeszowie, opady są intensywniejsze. W południowych regionach deszczowi towarzyszy dość silny wiatr, a temperatura oscyluje w granicach 15 do 17 stopni Celsjusza.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kilkanaście kilometrów na południe od Grójca, pośród morza jabłoniowych sadów, wyłania się miejsce, gdzie historia wielkich rodów splata się z nowoczesnym rolnictwem. Pod nami Belsk Duży, miejscowość, która z lotu ptaka wygląda jak spokojna enklawa położona w samym sercu największego sadu Europy. Już z wysokości uwagę przyciąga geometryczny porządek krajobrazu. To nie tylko rzędy drzew owocowych, lecz także zabytkowe założenia parkowe i historyczne budowle. W centrum miejscowości dominuje klasycystyczna bryła kościoła Świętej Trójcy. Z perspektywy drona wyraźnie widać jego harmonijne proporcje i jasną elewację, która od lat stanowi punkt orientacyjny dla podróżujących tą częścią Mazowsza. To właśnie tutaj spoczywa książę Zdzisław Lubomirski, senator, prezydent Warszawy i członek Rady Regencyjnej, jedna z najważniejszych postaci polskiej historii początku XX wieku. Nieopodal wzrok przyciąga zieleń, w której skrywa się jedna z najpiękniejszych rezydencji regionu. Między koronami drzew majaczą dachy pałaców małej wsi. Z lotu ptaka widać skalę całego założenia. Symetryczne ogrody francuskie przypominają misterną zieloną koronę rozłożoną na ziemi. Nic dziwnego, że miejsce to bywa nazywane mazowieckim Wersalem. Belsk Duży to jednak nie tylko historia. Z góry widać także nowoczesne oblicze sadownictwa, hale, chłodnie i sortownie, które pokazują, jak wielopokoleniowa tradycja przekształciła się w nowoczesną gospodarkę. Wokół miejscowości rozciągają się również cenne przyrodnicze obszary z rezerwatem Modrzewina na czele. Z lotu ptaka te wyspy dzikiej natury przypominają o pierwotnym charakterze tej ziemi. Belsk Duży to miejsce niezwykłej harmonii. Z jednej strony arystokratyczna przeszłość i zabytkowe parki. Z drugiej pracowitość ludzi, którzy z tej ziemi uczynili prawdziwy, owocowy raj.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Oczekuje się dziś zakończenia procesu identyfikacji ofiar tragicznego wypadku na Węgrzech, po którym możliwe będzie rozpoczęcie procedury sprowadzania ciał do Polski. W poniedziałek do kraju powróciła pierwsza grupa poszkodowanych Polaków, z których 5 osób trafiło do szpitali, a reszta pasażerów wróciła do domu. W wyniku wypadku autokaru na węgierskiej autostradzie zginęło 12 obywateli Polski, a kierowca autobusu, który prawdopodobnie zasnął za kierownicą, został zatrzymany przez lokalną policję. Według doniesień serwisu CNN, zapasy pocisków do systemów Patriot na Ukrainie zostały praktycznie wyczerpane i od kilku tygodni systemy te nie są wykorzystywane. Pocisków tych brakuje obecnie na całym świecie z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie, a są one produkowane w ograniczeniu.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski utrzymują się opady deszczu. Na północy, w okolicach Gdańska i Szczecina, występuje lekki deszcz przy temperaturze od 17 do 18 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju oraz na południu, w tym Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, opady są intensywne i towarzyszy im dość silny wiatr. Na wschodniej granicy, w Suwałkach, temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza, natomiast w Rzeszowie odnotowano 17 stopni Celsjusza przy silniejszym wietrze. W Gorzowie również występują intensywne opady deszczu przy umiarkowanym wietrze i temperaturze 17 stopni Celsjusza.

0: moje Radio 24.
1: No już 13 u nas to taki czas, że otwieramy nasz numer telefoniczny 22 602 0068. Zadzwoń, nagraj się, wybierz piosenkę, a ja zadbam o to, żeby pojawiła się na naszej antenie tak szybko jak się da, razem z twoją dedykacją. Maciek Chorzowski, zapraszam do czwartej.

Codziennie o 21:00 w moje Radio 24 zapraszam Was serdecznie w muzyczną podróż przez historię kilku specjalnie dobranych piosenek, które mają coś do powiedzenia. Posłuchaj, może Cię zainteresujemy.

0: name was, it was you.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Kiedyś mówiło się, że radio to tylko muzyka. Dziś wiemy, że to trochę więcej. To słowo, opinia, czasem dyskusja, a czasem lekki spór. Bo świat nie jest czarno-biały. A dobre radio to takie, które nie tylko gra, ale też daje przestrzeń do myślenia. I to właśnie robimy w Moje Radio 24.

Jeśli utknąłeś w korku albo po prostu masz ochotę kogoś zaskoczyć, nasz numer telefonu to najlepszy lek na nudę. 22 602 0068. Zamów piosenkę, powiedz coś miłego do mikrofonu, a my to puścimy w świat. Nie wstydź się. 22 602 0068.

Zapisz ten numer 22 602 0068. To linia dedykacji w moje Radio 24. Nagraj się 22 602 0068.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: ZUS przygotowuje zmiany w systemie świadczeń dla seniorów. Nowe regulacje mogą wpłynąć na wypłatę dodatkowych środków jesienią. Nie każda osoba otrzyma czternastkę emerytury w czerwcu, ponieważ instytucja planuje nowe zasady dla dwóch grup uprawnionych osób. W Poznaniu prokuratura postawiła zarzuty dwóm przedstawicielom firmy prowadzącej działalność przy ulicy Kraszewskiego. Zarzuty dotyczą naruszenia przepisów przeciwpożarowych po tragicznym pożarze z 2024 roku, w wyniku którego śmierć ponieśli dwaj strażacy. Podczas zdarzenia doszło do wybuchu i zawalenia się budynku. W konsekwencji katastrofy rannych zostało 11 strażaków oraz 3 osoby cywilne. Przedstawiciele spółki LUPO nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień przed organami ścigania. To były najważniejsze informacje.

0: w tym w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, odnotowano intensywne opady przy temperaturach wahających się między 17 a 19 stopniami. Na północnym wschodzie w Suwałkach termometry wskazują 16 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1008 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

0: minęła 14, a my kontynuujemy wasze pozdrowienia i wasze muzyczne wybory na antenie Moje Radio 24. Numer telefonu 22 602 0068.
1: Coraz dłuższe dni.

Pamiętacie taki syntezator mowy sprzed ery sztucznej inteligencji? Chyba się nazywał Iwona i tam był taki facet i my go znaleźliśmy. On był kiedyś popularny w internecie, więc nie było tak trudno go znaleźć. Więc znaleźliśmy go, odkurzyliśmy i wsadziliśmy do naszego pozdrowienia telefonu. Tak więc jeżeli macie ochotę kogoś pozdrowić w moje Radio 24 oraz być może także dołożyć do waszych pozdrowień piosenkę, proszę koniecznie dzwonić 22 602 0068 22 602 0068. Tam się proszę nagrać, a my już za chwileczkę, już za momencik wasze pozdrowienia wyemitujemy na naszej antenie.

Kiedyś wysyłało się kartki, a dziś wystarczy numer telefonu 22 602 0068. Zadzwoń, nagraj pozdrowienia i udawaj, że to spontanicznie.

Amerykańscy naukowcy ustalili, że szczyt kobiecej aktywności seksualnej przypada po 30. A Radio Erewań podało, że u mężczyzn wtedy, kiedy mają pieniądze. Nie wiem, kto mówi prawdę, ale skłaniam się ku Radiu Erewań. To jest moje Radio 24, a więcej niepoprawnych politycznie treści usłyszycie u nas codziennie po 19.

chcecie wiedzieć więcej o tym, co właśnie zagraliśmy, na naszych socjalach wrzucamy historię jednej piosenki w wersji wideo. Sprawdź, co kryje się za dźwiękiem. Szukaj nas @mojeradio24.

0: Ja, nie mam telefonu. Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: Rok, godzina.
7: Moim

0: godzina, codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: ZUS przygotowuje zmiany w systemie świadczeń dla seniorów. Nowe regulacje mogą wpłynąć na wypłatę dodatkowych środków jesienią. Nie każda osoba otrzyma 14 emerytury w czerwcu, ponieważ instytucja planuje nowe zasady dla dwóch grup uprawnionych osób. W Poznaniu prokuratura postawiła zarzuty dwóm przedstawicielom firmy prowadzącej działalność przy ulicy Kraszewskiego. Zarzuty dotyczą naruszenia przepisów przeciwpożarowych po tragicznym pożarze z 2024 roku, w wyniku którego śmierć ponieśli dwaj strażacy. Podczas zdarzenia doszło do wybuchu i zawalenia się budynku. W konsekwencji katastrofy rannych zostało 11 strażaków oraz 3 osoby cywilne. Przedstawiciele spółki Lupo nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień przed organami ścigania. To były najważniejsze informacje.

informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części Polski, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi 18 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu i

15, a więc ostatnia godzina waszych pozdrowień i muzycznych dedykacji. Śmiało można dzwonić 22 602 0068. Linie są otwarte.

Osoby w średnim wieku, czyli na przykład ja, powinny zmienić jeden nawyk, twierdzą niektórzy. Otóż należy ograniczyć czas spędzany przed ekranem telewizora na rzecz innych aktywności, które mogą przynieść zadziwiające efekty. Tak, tak, tak, to już chyba słyszeliśmy, prawda? Ograniczamy sobie czas przed telewizorem, no i niby fajnie, tylko zamieniamy ten czas na czas przed ekranem na przykład smartfona albo komputera. Zamienił stryjek w siekierkę na kijek. Słuchasz Moje Radio 24.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.

Pamiętacie film Chłopaki nie płaczą i jak Bolec nagrał płytę, a Silnoręki miał się dowiedzieć, jacy ludzie powodują, że radio ją gra? My już wiemy. To wy. Zadzwoń 22 602 0068 i wybierz swoją piosenkę. Dodaj pozdrowienia, a my ją zagramy. ASAPem. Pozdrowienia dla słuchaczy w Korpo. To jest Moje Radio 24.

0: Jak mężczyźni opisują swoje żony? Kiedy zobaczyłem ją po raz pierwszy, wiedziałem, że to ta jedyna. A jak kobiety opisują swoich mężów? Kiedy zobaczyłem go po raz pierwszy, pomyślałam, co za debil. A potem jakoś się już samo potoczyło. Więcej nie do końca politycznie poprawnych treści codziennie w moje Radio 24 po 19.
1: Może już całkiem nic.

Jeśli radio to za mało, a chcesz chwilę poszperać, to mamy też Facebook, YouTube i Instagram. Hasło Moje Radio 24.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: ZUS przygotowuje zmiany w systemie świadczeń dla seniorów. Nowe regulacje mogą wpłynąć na wypłatę dodatkowych środków jesienią. Nie każda osoba otrzyma czternastkę emerytury w czerwcu, ponieważ instytucja planuje nowe zasady dla dwóch grup uprawnionych osób. W Poznaniu prokuratura postawiła zarzuty dwóm przedstawicielom firmy prowadzącej działalność przy ulicy Kraszewskiego. Zarzuty dotyczą naruszenia przepisów przeciwpożarowych po tragicznym pożarze z 2024 roku, w wyniku którego śmierć ponieśli dwaj strażacy. Podczas zdarzenia doszło do wybuchu i zawalenia się budynku. W konsekwencji katastrofy rannych zostało 11 strażaków oraz 3 osoby cywilne. Przedstawiciele spółki Lupo nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień przed organami ścigania. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 19 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu i umiarkowanym wietrze. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, odnotowujemy temperaturę między 18 a 19 stopniami oraz intensywne opady deszczu. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, termometry wskazują wartości od 18 do 20 stopni przy silnym wietrze i gęstych opadach. We Wrocławiu temperatura osiąga 21 stopni Celsjusza, choć deszcz nadal pada intensywnie.

I jeszcze coś z naszego radiowego zespołu, bo zespół oczywiście mamy młody i dynamiczny. Jeden Krzysio od social mediów niedawno się ożenił. A w młodym małżeństwie, ci co przeżyli wiedzą, bywa uroczo i bywa ostro. Krzysio szepcze do żony, ukażesz mnie? Żona przerywa, bierze telefon i mówi, mamusia, przyjedź do nas na tydzień. I tak oto, Krzysiu, nauka na przyszłość. Wszystko, co powiesz, zostanie użyte przeciwko tobie. Słuchasz Moje Radio 24 dla ukojenia nerwów. Wracamy do muzyki.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18, na odcinku między węzłem Olszyna a węzłem Żary Zachód, prace przy naprawie barier ochronnych powodują zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej E86, na odcinku Katowice, Sosnowiec trwają prace przy budowie ekranów dźwiękochłonnych, co skutkuje wyłączeniem prawego pasa oraz pobocza w kierunku Będzina. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Moje Radio 24.

Niektóre z najgorętszych trendów w social mediach mogą wydawać się dziwne. Kobiety i ich psy w rolkach, które biją rekordy wyświetleń, przyciągają uwagę nie tylko urodą pupili, ale także subtelnym przekazem o sile, granicach i kontroli. Choć na pierwszy rzut oka to zabawa, to pod spodem może kryć się mocny społeczny komentarz, a każde kliknięcie, no cóż, pokazuje pewien rodzaj relacji, który według naukowców kobiety chciałyby wytworzyć. Nie tylko z czworonogami. A bo ja wiem, a nie można by tak standardowo, jak zawsze, pies zrozumie, to może i mężczyzna zrozumie. To jest moje Radio 24.

Od 19 do 21 moje Radio 24 zabiera Was w podróż nad mazowieckimi miasteczkami i wioskami. Historie miejsca, ciekawostki, wydarzenia, to o czym nie piszą w gazetach. Zostań z nami, sprawdź, a może wybierzesz się na wycieczkę.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, oto serwis informacyjny Moje Radio 24. Władze Mołdawii zabrały głos w sprawie Marcina Romanowskiego i jego potencjalnego pobytu na terenie Naddniestrza, deklarując pomoc w poszukiwaniach dziennikarza. Obrońca Marcina Romanowskiego potwierdził otrzymaną od władz sąsiedniego kraju deklarację. Sytuacja wokół tej sprawy nabiera tempa. Podczas konferencji prasowej Adam Szłapka zasugerował, że Telewizja Republika może powitać nowego korespondenta w nawiązaniu do losów Marcina Romanowskiego. Z kolei premier Donald Tusk przekazał, opierając się na informacjach służb, że istnieje szansa wynosząca 99%, iż mężczyzna znajduje się obecnie na terenie kontrolowanym przez Rosję. Mecenas Bartosz Lewandowski, pełniący funkcję obrońcy dziennikarza, zapowiedział złożenie wniosku o przesłuchanie premiera w celu oficjalnego potwierdzenia miejsca pobytu swojego klienta. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy zróżnicowane warunki. Na północy kraju, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi od 18 do 20 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu i umiarkowanym wietrze. W centralnej części kraju oraz na południu, w tym w Warszawie i Wrocławiu, termometry wskazują 21 stopni Celsjusza, a opady są intensywne. Na wschodzie i południowym wschodnim krańcu Polski, w okolicach Suwałk i Rzeszowa, temperatura oscyluje między 16 a 18 stopniami Celsjusza przy silniejszych opadach deszczu. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi obecnie 1007 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

Czasem zapowiedź programu, czasem fragment rozmowy, a czasem nic. Tak wyglądają nasze socjale. Zachęcam do sprawdzenia jednak i Facebooka, i YouTube'a, i Instagrama. Wpisz Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Przemyśl a przejściem granicznym Korczowa, trwa remont nawierzchni. Pojazdy ciężarowe o masie powyżej 3,5 ton mają zakaz ruchu pojezdni w kierunku Korczowej i muszą skorzystać z wyznaczonego objazdu przez drogi TK-77 oraz TK-94. Na drodze ekspresowej SM na obwodnicy Wyszkowa prace przy koszeniu pasa rozdzielczego powodują zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu. Na drodze krajowej 12 w obrębie obwodnicy Łęknicy w związku z kontrolami granicznymi obowiązuje zwężenie jezdni, zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Tu moje Radio 24. Wiecie, że dla wielu ludzi cisza jest dziś bardziej stresująca niż hałas. Niektórzy włączają telewizor nie po to, żeby coś oglądać, tylko żeby coś było. Muzyka w tle, podcast w tle, radio w tle. Cisza została uznana za coś podejrzanego. A przecież to w ciszy najczęściej słyszymy, co naprawdę myślimy. Wracamy jednak do dźwięków, które sami wybieracie.

tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem free

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

zawsze mogę wrócić za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

To teraz o tym, jak nas śledzą w internetach i o magicznej pelerynie niewidce, czyli trybie incognito, który, spoiler, nie działa. Testowałem to na sobie. Ostatnio kupowałem mikrofon. No i oczywiście internet obsypał mnie reklamami. I nie, nie mikrofonów, tacy głupi to oni już nie są. Dostałem wszystko, co do mikrofonu może się przydać. Albo kompletnie nie. Jak to działa? Magii nie ma. Jest jedno magiczne słowo – sygnały. Kupujesz coś, nawet w incognito, i takie na przykład gogle i tak się dowie, że to ty. Mają adres IP, przeglądarkę, telefon na Androidzie, do tego analizę zachowania i choćbyś chciał się ukryć, algorytm powie – o, to ten sam gościu, tylko dziś jakoś śmiesznie się chowa. Ot i cała nasza prywatność w internecie. Słuchasz Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, oto serwis informacyjny Moje Radio 24. Władze Mołdawii zabrały głos w sprawie Marcina Romanowskiego i jego potencjalnego pobytu na terenie Naddniestrza, deklarując pomoc w poszukiwaniach dziennikarza. Obrońca Marcina Romanowskiego potwierdził otrzymaną od władz sąsiedniego kraju deklarację. Sytuacja wokół tej sprawy nabiera tempa. Podczas konferencji prasowej Adam Szłapka zasugerował, że Telewizja Republika może powitać nowego korespondenta w nawiązaniu do losów Marcina Romanowskiego. Z kolei premier Donald Tusk przekazał, opierając się na informacjach służb, że istnieje szansa wynosząca 99%, iż mężczyzna znajduje się obecnie na terenie kontrolowanym przez Rosję. Mecenas Bartosz Lewandowski, pełniący funkcję obrońcy dziennikarza, zapowiedział złożenie wniosku o przesłuchanie premiera w celu oficjalnego potwierdzenia miejsca pobytu swojego klienta. To były najważniejsze informacje.

0: czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 20 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu. W centralnej części Polski oraz w Gorzu odnotowujemy około 19 do 20 stopni Celsjusza. W Warszawie panuje obecnie 17 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach i silnym wietrze. Na południu, we Wrocławiu, termometry wskazują 21 stopni, natomiast w Krakowie jest 19 stopni. Na wschodniej części kraju, w Suwałkach i Rzeszowie, temperatura wynosi od 17 do 18 stopni Celsjusza przy opadach deszczu.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Zamiast stosować gotowe chemiczne odświeżacze powietrza w łazience, warto sięgnąć po sprawdzone domowe rozwiązania. No i znalazłem takie domowe, sprawdzone rozwiązanie typu Homemade Spa. Otóż mówią, że trzeba użyć surowego ryżu, bo od dawna wiadomo, że ryż pochłania część wilgoci. Ponoć pochłania także no, część brzydkich zapachów, zwłaszcza jeśli wymieszamy go z ulubionym olejkiem eterycznym. Pomaga też na drogi oddechowe. Jestem strasznie ciekawy, czy wy stosowaliście kiedyś takie domowe triki. Jeżeli tak, podzielcie się z nami waszymi sposobami, na przykład na Facebooku Moje Radio 24.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Przemyśl a przejściem granicznym Korczowa, trwa remont nawierzchni. Pojazdy ciężarowe o masie powyżej 3,5 ton mają zakaz ruchu pojezdni w kierunku Korczowej i muszą skorzystać z wyznaczonego objazdu przez drogi TK-77 oraz TK-94. Na drodze ekspresowej SM na obwodnicy Wyszkowa prace przy koszeniu pasa rozdzielczego powodują zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu. Na drodze krajowej 12 w obrębie obwodnicy Łęknicy w związku z kontrolami granicznymi obowiązuje zwężenie jezdni, zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

Jeśli lubisz wiedzieć, co będzie dalej, zajrzyj na Facebooka, YouTube'a albo Instagrama mojego Radia 24. Bez krzyków i bez algorytmów w tle. Polecam.

Zdrowe odżywianie nie musi być drogie ani skomplikowane. Pełnowartościowe posiłki da się skomponować z tanich produktów dostępnych w każdym sklepie. Świetnym przykładem jest maślanka. Idealna jako przekąska albo element zdrowego śniadania, zwłaszcza dla seniorów. Maślanka pomaga utrzymać cholesterol w normie, wspiera mikroflorę jelit, zawiera dużo potasu i witaminy B. To co? Ja wracając do domu kupię rodzicom maślankę. Chociaż ojciec to pewnie wolałby whisky. Aha, sponsorem nie jest żadna mleczarnia ta, no bo skąd?

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, oto serwis informacyjny Moje Radio 24. Władze Mołdawii zabrały głos w sprawie Marcina Romanowskiego i jego potencjalnego pobytu na terenie Naddniestrza, deklarując pomoc w poszukiwaniach dziennikarza. Obrońca Marcina Romanowskiego potwierdził otrzymaną od władz sąsiedniego kraju deklarację. Sytuacja wokół tej sprawy nabiera tempa. Podczas konferencji prasowej Adam Szłapka zasugerował, że Telewizja Republika może powitać nowego korespondenta w nawiązaniu do losów Marcina Romanowskiego. Z kolei premier Donald Tusk przekazał, opierając się na informacjach służb, że istnieje szansa wynosząca 99%, iż mężczyzna znajduje się obecnie na terenie kontrolowanym przez Rosję. Mecenas Bartosz Lewandowski, pełniący funkcję obrońcy dziennikarza, zapowiedział złożenie wniosku o przesłuchanie premiera w celu oficjalnego potwierdzenia miejsca pobytu swojego klienta. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymują się opady deszczu. Na północy, w okolicach Gdańska i Szczecina, mamy do czynienia z lekkim deszczem oraz umiarkowanym wiatrem przy temperaturach od 19 do 21 stopni Celsjusza. W centralnej i południowej części Polski, w tym w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, opady są znacznie intensywniejsze, a w niektórych regionach towarzyszy im dość silny wiatr. Na wschodzie i zachodzie kraju, w Suwałkach oraz Gorzowie, również pada, przy temperaturach oscylujących wokół 18-20 stopni Celsjusza. Najchłodniejsze warunki odnotowano na południowym wschodzie, gdzie w Rzeszowie termometry wskazują 15 stopni Celsjusza.

0: moje Radio 24.
1: Minęła 19, przed nami lot nad mazowieckimi miasteczkami i wioskami. Jeżeli jeszcze nie odwiedziliśmy twojej miejscowości, to zachęcam, odwiedź naszego Facebooka i w komentarzu zgłoś swoją małą ojczyznę. Przyjedziemy na pewno.

0: Proszę. W dwie minuty.
1: Zaledwie kilka uderzeń skrzydeł od nadrzecznych bulwarów Białobrzegów, krajobraz staje się bardziej kameralny, a rytm życia wyraźnie zwalnia. Pod nami rozpościera się Radzanów, miejscowość, która od stuleci trwa pośród rozległych pól i łagodnych wzniesień południowego Mazowsza. Z lotu ptaka panorama wsi zdominowana jest przez jedną potężną sylwetkę. To kościół świętego Marcina, świątynia, która swoją skalą i architektonicznym rozmachem niemal dotyka chmur. Wysoka wieża przypomina latarnię lądową, widoczną z wielu kilometrów. Z góry widać czerwony klinkier elewacji i bogate detale, które czynią tę budowlę jedną z najpiękniejszych w regionie. To serce Radzanowa, miejsce, wokół którego przez wieki koncentrowało się życie miejscowej społeczności oraz historia tutejszych rodów. Poniżej zabudowań dostrzegamy błękitne oczka stawów i koryto rzeki Pierzchnicy. Wiosną dolina rzeki wypełnia się soczystą zielenią łęgów, a białe plamy kwitnących sadów przypominają, że jesteśmy w krainie żyjącej od pokoleń z owoców ziemi. Radzanów z lotu ptaka przypomina obraz wyjęty z klasycznej polskiej literatury. Z jednej strony majestat neogotyckiej architektury, z drugiej skromność wiejskich zagród i bezkres mazowieckich pól, które o każdej porze roku tworzą zupełnie inną mozaikę barw.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad miejsce, gdzie historia wydeptała jeden z ważnych szlaków dawnej Rzeczpospolitej. Z góry Klwów wygląda jak brama, przez którą od wieków przetaczały się wojska, kupcy i poselstwa. Legenda niesiona wiatrem mówi, że tędy wiodła droga na wschód, a sama nazwa miejscowości miała oznaczać kierunek ku Lwowu. Z wysokości dostrzegamy zwarty, niemal miejski układ centralnego placu. Choć Klwów dawno pożegnał się sprawami miejskimi, z lotu ptaka wciąż widać ambicje dawnych właścicieli świdzińskich herbu Półkozic. Szerokie ulice zbiegające się w centrum przypominają o dawnym trakcie, który tętnił gwarem jarmarków. Każda kamienica zdaje się pilnować porządku skrzyżowania światów, gdzie Mazowsze podawało rękę południowym krainom. Schodzimy niżej nad dach kościoła pod wezwaniem świętego Macieja Apostoła. Świątynia jest świadkiem wzlotów i upadków miejscowości. Jej jasna bryła dominuje nad okolicą, stanowiąc punkt odniesienia dla wędrowców. To tutaj w cieniu kościelnych murów zapisywano kroniki Klwowa, który w XV wieku korzystał z przywilejów nadanych przez króla Władysława Jagiełłę. Lecimy w stronę dawnych założeń dworskich. Choć czas nie był dla nich łaskawy, z góry wciąż można odczytać zarysy parku i fundamentów, które kiedyś świadczyły o sile tego miejsca. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie krajobraz łagodnie przechodzi w mozaikę pól i sadów. Klwów naturalnie wpisuje się w pagórkowaty teren, tworząc harmonijną całość z otaczającą przyrodą. To nie tylko punkt na mapie, to przystanek w czasie. Klwów to opowieść o drodze i trwaniu. Z jednej strony echo traktu ku Lwowu i królewskich przywilejów, z drugiej spokój mazowieckiej wsi, która zna swoją wartość. Mazowsze historyczne, dumne ze swoich korzeni i zawsze otwarte na wędrowca.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy dalej na południe, w sam środek historycznej zapuszczańskiej ziemi. To tutaj bije serce gminy o nazwie tak starej jak same dęby Puszczy Stromeckiej. Z lotu ptaka Stromiec prezentuje się jako zwarta, niemal geometryczna osada. Jej oś wyznacza strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. Czerwona wieża góruje nad oceanem zieleni, widoczna z wielu kilometrów. Ale to coś więcej niż punkt orientacyjny. To świadek historii. W 1945 roku niemal stała się wyrokiem dla całej wsi. Gdy front oparł się o linię Wisły, wieża stała się dla Niemców doskonałym punktem obserwacyjnym. To dlatego Stromiec znalazł się pod morderczym ostrzałem artylerii radzieckiej. Świątynia, trafiona kilkukrotnie, cudem ocalała, ale okoliczne domy nie miały tyle szczęścia. Wieś legła w gruzach. To kolejny tragiczny rozdział walk, które toczyły się na tej ziemi. Walk Armii Krajowej i 9 Armii Prusy. Kamienny obelisk, który dostrzegamy z góry, upamiętnia 134 mieszkańców, tych, którzy zginęli i tych, których wywieziono do obozów. Patrząc dziś na szerokie trakty, trudno uwierzyć w skalę tamtych zniszczeń. Stromiec odrodził się z puszczańską upartością. Dawna wieś królewska dziś tętni nowoczesnym życiem. Duma z wolności przetrwała tu wieki, widać ją w zadbanych zagrodach i aktywności lokalnej społeczności. Stromiec to miejsce, gdzie historia nie jest ciężarem, ale napędem. To tutaj, między cieniem puszczy, a słońcem odbijającym się w oknach nowych domów, czuć prawdziwą energię Mazowsza. Energię ludzi, którzy wiedzą, jak podnieść się z popiołów i z dumą patrzeć w niebo.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na zachód, nad krainę, która z lotu ptaka przypomina zielony patchwork. Przed nami Mogielnica. Już z daleka widać jedno – morze drzew owocowych. Sady podchodzą pod same rogatki miasta. To tutaj bije owocowe serce Europy. Zniżamy lot nad centrum. Pod nami rynek, geometryczny, uporządkowany, klasyczna, dobra urbanistyka. Wszystkie drogi prowadzą do serca miasta. Nad placem góruje ratusz, symbol miejskiej dumy i tradycji sięgającej XIV wieku. To miasto handlu, jarmarków i rzemiosła. Przystań dla podróżnych na szlaku między Warszawą a Krakowem. Kamera szybuje ku wieżą kościoła świętego Floriana. Jego neogotycka sylwetka przecina niebo. Ale Mogielnica to nie tylko zabytki. To miasto, które potrafiło walczyć. W czasie okupacji działała tu silna konspiracja, a opór był równie twardy jak stare jabłonie. Ale prawdziwa siła Mogielnicy tkwi w rytmie. Z góry widać ruch, chłodnie, rzędy sadów, jak precyzyjnie narysowana mapa. To miasto żyje z ziemi i dla ziemi. Każda jabłoń ma tu swoje miejsce. Mogielnica to harmonia między historią a nowoczesnością. Przeszłość zamknięta w murach ratusza i przyszłość, która co roku dojrzewa na gałęziach. Mogielnica – bezpieczna przystań wśród nieskończonego ogrodu. Mazowsze pachnące jabłkiem i spokojem dobrze wykonanej pracy.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą szerokie koryto Wisły i wlatujemy nad bezkresne morze zieleni. Pod nami Puszcza Stromiecka, a w jej sercu Dobieszyn. Z lotu ptaka to zaledwie kilka ulic i nitka torów, ale to miejsce żyje w rytmie lasu i historii. Zniżamy lot nad tory kolejowe. Dziś mkną tędy nowoczesne składy, ale w czasie wojny była tu linia życia i walki. Stacja Dobieszyn. Strategiczne gardło transportowe, które partyzanci zaciskali z niezwykłą odwagą. Rampy, bocznice, to tutaj nocami pod osłoną mgieł wybuchał opór. Każdy nasyp, każda zwrotnica ma swoją opowieść o dywersji. Kamera przesuwa się nad dachy nadleśnictwa Dobieszyn. To bastion ludzi lasu. Tu zaczyna się królestwo natury, do którego człowiek wchodzi rzadko i z szacunkiem. Wlatujemy nad rezerwat Starodrzew Dobieszyński. Z góry widać różnice. To nie są równe rzędy drzew, ale naturalny, potężny chaos sosny i dębu. Niektóre z tych drzew pamiętają czasy, gdy po lesie niosło się echo strzałów. To żywy pomnik przyrody, azyl dla rzadkich ptaków i zwierząt. Ale Dobieszyn skrywa coś jeszcze. Kierujemy obiektyw głębiej w las, tam gdzie beton wrasta w ziemię. Bunkry, umocnienia, prawie pochłonięte przez naturę. Ślady po czasie, gdy idylla była twierdzą. Dobieszyn to dowód, że nawet mała stacja może być centrum wielkich wydarzeń. To miejsce dla tych, którzy szukają ciszy, ale potrafią słuchać. Dobieszyn – miejsce, gdzie zieleń nie ma końca. Historia Mazowsza ukryta w cieniu dębów.
0: Mazowsze w dwie minuty.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, oto serwis informacyjny Moje Radio 24. Władze Mołdawii zabrały głos w sprawie Marcina Romanowskiego i jego potencjalnego pobytu na terenie Naddniestrza, deklarując pomoc w poszukiwaniach dziennikarza. Obrońca Marcina Romanowskiego potwierdził otrzymaną od władz sąsiedniego kraju deklarację. Sytuacja wokół tej sprawy nabiera tempa. Podczas konferencji prasowej Adam Szłapka zasugerował, że Telewizja Republika może powitać nowego korespondenta w nawiązaniu do losów Marcina Romanowskiego. Z kolei premier Donald Tusk przekazał, opierając się na informacjach służb, że istnieje szansa wynosząca 99%, iż mężczyzna znajduje się obecnie na terenie kontrolowanym przez Rosję. Mecenas Bartosz Lewandowski, pełniący funkcję obrońcy dziennikarza, zapowiedział złożenie wniosku o przesłuchanie premiera w celu oficjalnego potwierdzenia miejsca pobytu swojego klienta. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w całym kraju odnotowujemy ciśnienie na poziomie 1007 hektopaskali. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 18 i 20 stopni Celsjusza przy lekkich opadach. W centralnej części kraju oraz na południu, w tym w Poznaniu, Gorzów, Krakowie i Rzeszowie, temperatury wahają się od 16 do 21 stopni Celsjusza. Towarzyszy im intensywny deszcz. Stolica Polski, Warszawa, zmaga się z gwałtownymi opadami przy 17 stopniach Celsjusza. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, termometr wskazuje 14 stopni.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Opuszczamy Dolinę Wisły i kierujemy się ku miastu, które historia hartowała ogniem i żelazem częściej niż jakiekolwiek inne na Mazowszu. Przed nami Warka. Z lotu ptaka uderza geometria rynku i ratusza, ale to tylko fasada spokoju. To miasto cień własnej potęgi. Miasto, które w XVII wieku niemal zniknęło z mapy. Widzimy wieżę kościoła świętego Mikołaja, barokowej perły, jednej z nielicznych, które ocalały z wielkich pożarów. To tutaj, wśród murów pamiętających wiek XVII, wciąż czuć ducha dawnej świetności. Świetności, którą brutalnie przerywały kolejne wojny. Przesuwamy się nad dzielnicę Winiary. Wśród starodrzewu bieli się Pałac Puławskich. To gniazdo bohatera dwóch narodów, Kazimierza Puławskiego. Z góry park wygląda jak zielony bastion

0: pamięci skrywający muzeum, które łączy historię Polski i Ameryki. Warka to jednak nie tylko pałace, to także arena wielkich bitew. Pod nami rozciągają się pola, na których Stefan Czarnecki gonił Szwedów podczas potopu, a wieki później niebo nad miastem przecięły stalowe ptaki. Dostrzegamy pomnik lotników upamiętniający 1. Pułk Myśliwski Warszawa. To tutaj 23 sierpnia 1944 roku rodziło się polskie lotnictwo, gdy miasto zmieniało się w gruzy jako kluczowy punkt przyczółka Warecko-Magnuszewskiego. Ale Warka ma też swoje tajemnice. Gdy kamera mija Jezioro Dominikańskie, warto nadstawić ucha. Legenda mówi, że pod taflą wody spoczywa jeden z 7 nieistniejących już kościołów, a dźwięk jego dzwonów wciąż niesie się echem w przełomowych chwilach dziejów. Na koniec spójrzmy na otaczające miasto sady. To one wraz ze słynnym browarem są fundamentem wareckiego optymizmu. Nawet papież Klemens VIII, chorując w Rzymie, wzdychał do tutejszego trunku Sancta Piva di Warca. Gdy kardynałowie modlili się do świętej piwy, on odzyskał zdrowie dzięki śmiechowi. Warka to właśnie to połączenie bolesnej historii zniszczeń i niespożytej energii życia, która co rano budzi się w zapachu kwitnących jabłoni i w szumie fermentującego złota.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy dalej na południe wzdłuż leniwego nurtu Wisły. Tam, gdzie rzeka rozlewa się szeroko, jakby sama chciała zwolnić i oddać hołd ziemi nasiąkniętej historią. Przed nami Magnuszew. Z góry wygląda jak sielankowa osada wciśnięta między zielone lasy a błękit wody. Ale to tylko pozory dzisiejszego spokoju. Patrzymy na miejsce, które w 1944 roku było piekłem na ziemi. Tutaj zaczynał się słynny przyczółek magnuszewski. Skrawek lądu, o który walczono z furią godną największych bitew tej wojny. Gdy obniżamy lot nad centrum, dostrzegamy bryłę kościoła świętego Jana Chrzciciela. Jego mury to niemal niemi świadkowie, wzniesione po wojnie na fundamentach świątyni zrównanej z ziemią. W Magnuszewie prawie nic nie jest stare, bo w sierpniu 1944 roku nie ocalał tu niemal żaden dom. Przesuwamy obiektyw ku skansenowi bojowemu w Mniszewie. Z lotu ptaka lufy armat i sylwetki czołgów wyglądają jak porzucone zabawki, ale to one przypominają o cenie, jaką zapłacono za ten brzeg rzeki. Widzimy wzgórza pocięte liniami okopów, blizny, które natura wciąż nie zdołała w pełni zagoić. Magnuszew to jednak nie tylko wojenna pożoga, to także królewskie dziedzictwo. Mało kto pamięta, że od XIV wieku był dumnym miastem, tętniącym życiem handlowym nad Wisłą. Prawa miejskie tracił i odzyskiwał, ale jego charakter przetrwał. Kamera skręca nad Dolinę Radomki, która tuż obok kończy swój bieg. Tu krajobraz staje się czystą poezją. Dzika rzeka, meandry, wyspy na Wiśle. To raj dla natury, która odzyskała tę ziemię po latach huku armat. Magnuszew otaczają sady i pola. Z tej perspektywy widać kontrast. Czerń żyznej ziemi, która kiedyś przyjmowała stal, a dziś rodzi owoce. Magnuszew uczy pokory wobec czasu. Pokazuje, że tam, gdzie wczoraj był pył i zgliszcza, dziś szumią liście i panuje cisza. Magnuszew, bastion pamięci, który przetrwał wszystko. Mazowiecka brama do krainy Wisły.
0: Mazowsze? W dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą sady Warki i zanurzamy się w głęboką zieleń, która szczelnie otula Grabów nad Pilicą. Z góry wygląda jak spokojna przystań, ale jego historia to gotowy scenariusz na dramat wojenny. Najpierw przyciąga wzrok kościół Świętej Trójcy, dumnie górujący nad okolicą. To już 3. świątynia w tym miejscu. Poprzednie obracały się w Perzynę, ostatnia podczas krwawych walk na przyczółku Warecko-Magnuszewskim. Grabów był wtedy ziemią niczyją, miejscem, w którym niebo i ziemia stanęły w ogniu. Miejscowość została zniszczona niemal w 100%. Patrząc z lotu ptaka na dzisiejszy układ zabudowy, trudno w to uwierzyć. To tutaj krzyżowały się ważne trakty, a handel kwitł pod okiem możnych rodów. Dziś o dawnej miejscowości przypomina zwarta zabudowa wokół centrum, choć Grabów oficjalnie pozostaje wsią. Jedną z tych, które zapłaciły najwyższą cenę za swoje strategiczne położenie. Kamera przesuwa się nad stacją kolejową ukrytą w lesie. To tędy przebiega linia Warszawa-Kraków. Kiedyś dawała impuls do rozwoju, a w czasie wojny była niemym świadkiem transportów i walk. Tuż obok rozciąga się zielone morze Puszczy Stromeckiej. Z góry widać, jak natura powoli odzyskuje tereny, na których niegdyś tętniło życie. Grabów nad Pilicą to miejsce dla tych, którzy szukają ciszy podszytej echem historii. To tutaj między nowoczesną szkołą a odrestaurowanym kościołem widać najlepiej, jak mazowiecka wieś potrafi podnieść się z popiołów i znów stać się bezpiecznym schronieniem w cieniu wielkiej puszczy.
0: Mazowsze?

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą puszczańskie ostępy i kierujemy obiektyw na zachód ku dolinie jednej z najczystszych rzek Mazowsza. Pod nami rozciągają się Białobrzegi, miasto, które swoją nazwę i charakter zawdzięcza białym, piaszczystym brzegom leniwie meandrującej Pilicy. Z lotu ptaka rzeka wygląda jak srebrzysta wstęga, która z niezwykłą swobodą rzeźbi krajobraz, tworząc liczne zakola, starorzecza i piaszczyste łachy. To właśnie tam ta wodna arteria od wieków wyznacza rytm życia mieszkańców i przyciąga letników spragnionych odpoczynku. W centrum kadru dominuje żelbetowa konstrukcja, historyczny most nad Pilicą. Z góry jego regularne łuki przecinające błękit wody przypominają precyzyjny rysunek inżynierski. To ikona miasta i w chwili powstania jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce, stanowiący ważne ogniwo na trasie łączącej Warszawę z południem kraju. Tuż obok wzrok przyciąga strzelista sylwetka kościoła Świętej Trójcy. Jego neogotycka bryła, otoczona starannie utrzymaną zielenią, jest wyraźnym punktem orientacyjnym w niskiej zabudowie miasteczka. Białobrzegi to przede wszystkim przestrzeń rekreacji. Z góry widzimy rozległe tereny nadpilickie, gdzie nowoczesna infrastruktura turystyczna, place zabaw, ścieżki rowerowe i strefy wypoczynku harmonijnie współgra z dziką naturą. Na tafli wody pojawiają się kolorowe punkty, kajakarze, dla których Białobrzegi są jednym z ważniejszych przystanków na mapie wodnych przygód. Białobrzegi to miejsce, gdzie nowoczesność nie próbuje zdominować natury. Z jednej strony ważny węzeł komunikacyjny i rozwijające się miasto, z drugiej kojący szum rzeki i zapach sosnowych lasów otaczających dolinę Pilicy.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zmierzamy na północ, tam gdzie mazowiecka równina zamienia się w największy sad Europy. Pod nami rozpościera się Grójec, miasto, które od stuleci żyje w rytmie kwitnących jabłoni i dojrzewających owoców. Z góry granica między zabudową a naturą niemal się zaciera. Czerwień dachów płynnie przechodzi w nieskończone rzędy drzew. Wiosną pokrywają okolice białym kwiatem, a jesienią dojrzewają w odcieniach czerwieni i złota. W centrum panoramy uwagę przyciąga rynek z klasycystycznym ratuszem. To serce historycznego układu miasta, stąd rozchodzą się ulice pamiętające czasy, gdy Grójec był ważnym ośrodkiem handlu i rzemiosła. Tuż obok góruje bryła kościoła świętego Mikołaja. Jego wieża niczym strażnik dominuje nad niską zabudową i przypomina o średniowiecznej historii tego miejsca. Ale prawdziwą skalę tego krajobrazu widać dopiero z lotu ptaka. Sady ciągną się aż po horyzont, tworząc niemal matematyczny układ. To ogromna zielona mozaika, przerywana błękitem zbiorników wodnych i wstęgami dróg, którymi każdego dnia ruszają w świat transporty jabłek grójeckich. Z góry widać też nowoczesne oblicze regionu, ogromne chłodnie, centra logistyczne, które pokazują, jak tradycja sadownicza przerodziła się w nowoczesną gałąź gospodarki. Grójec to miasto dwóch światów. Z jednej strony historia i spokojny rytm mazowieckiego miasteczka, z drugiej potęga natury i pracy ludzkich rąk, które stworzyły krajobraz jedyny w swoim rodzaju.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz moje Radio 24.

0: historię jednej piosenki.
1: Rok 2004. Polska zachłystuje się nowoczesnością, ale na studenckich stacjach wciąż czas płynie jakby trochę inaczej. W oparach taniej herbaty i pośród rozrzuconych prześcieradeł, bielizny i notatek rodzi się hymn pokolenia, które jeszcze nie chce dorosnąć. W Skarżysku Kamiennej grupa przyjaciół wydaje debiut pod tytułem Wszystko jedno. To właśnie tam pojawia się utwór, który za chwilę usłyszy i będzie śpiewać cała Polska, Zanim pójdę. Kuba Kawalec nie pisze o wielkiej kinowej miłości, pisze o tym, co boli najbardziej. O niepewności, o prostych deklaracjach i o lęku przed tym, co będzie rano. To nie jest skomplikowana poezja, to szczerość, która uderza obuchem, bo każdy z nas kiedyś stał w tych samych drzwiach, nie wiedząc, czy zostać, czy wyjść. To piosenka o miłości mimo wszystko. O świecie, który nie jest wrogi i dziwny, ale staje się znośny, gdy masz kogoś obok. Bez patosu, za to z brudną gitarą, zapachem jesieni i wyznaniem, które stało się refrenem całego pokolenia. Dziś, po ponad dwóch dekadach, ten utwór wciąż smakuje tak samo. Młodością, która nie pyta o konsekwencje i tą krótką chwilą, w której czas naprawdę stanął w miejscu. W moje Radio 24 Happy Set dla tych, którzy wciąż słuchają słów, by zostać na jeszcze jedną noc. Zanim pójdę.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są piosenki o trunkach, a są piosenki o człowieku, który próbował w nich utopić własne demony. Whisky, napisane przez Ryszarda Riddla i skomponowane przez Adama Otrębę, to niby historia fikcyjnego Billego, imprezowego rozbitka marzącego o ucieczce z życia na kacu. Tyle, że każdy, kto choć raz wsłuchał się w Riddla naprawdę, zrozumiał. Billy to nie postać, Billy to lustro. Riddle nigdy nie udawał, że prowadzi wojnę z czymś mniejszym niż całe piekło uzależnienia. Dlatego Whisky nie jest piosenką o piciu. Jest o tęsknocie za normalnością, której bohater nigdy nie mógł dosięgnąć. O marzeniu, że kiedyś uda się założyć rodzinę, być jak wszyscy i odłożyć gitarę i przyzwyczajenie do bycia outsiderem. W wersjach granych przy ognisku refren stawał się żartem, ale dla tych, którzy znali Riddla bliżej, był modlitwą. Smutną, prawdziwą i nie do podrobienia. Tak, będzie gitara, będą komary, będą fałsze i próby trafienia w tonację. A za każdą z nich stoi chłopak, który tylko chciał być kochany trochę bardziej niż jego własne słabości. W mojej Radio 24 Whisky Jam.

0: Historia jednej piosenki.
1: Tym razem Baby Bird i utwór You're Gorgeous, wydany 30 września 1996 roku jako singiel z albumu Ugly Beautiful. Autor tekstu i wokalista Steven Jones od razu zaznacza, to nie jest typowa piosenka o miłości. Napisał ją z perspektywy modelki wykorzystywanej przez fotografa. Muzyka brzmi słodko, wręcz radiowo, ale tekst niesie ze sobą cięższy ładunek. Frustrację, uprzedmiotowienie i kontrast między idealnym wizerunkiem, a tym, co dzieje się za kulisami. Kiedy słyszysz wersy typu Legs Pulled Apart albo Eyes Wrapped on Your Chest, nie chodzi tu o scenę romantyczną, tylko o sytuację, w której człowiek staje się obiektem, ładnym zdjęciem, pozbawionym własnej godności. Ta piosenka mówi właściwie jedno. Nie jesteś tu dlatego, że jesteś kimś. Jesteś tu dlatego, bo wyglądasz. I zrozumienie, że to wcale nie jest komplement, potrafi zaboleć.

0: jednej piosenki.
1: Dziś trochę już może zapomniana grupa Goja. Trzyosobowy zespół powstał w 1995 roku i od początku jego wokalistką jest Magda Wójcik, absolwentka klasy śpiewu Warszawskiej Szkoły Muzycznej. Zespół zadebiutował w 1998 roku. Charakterystyczne jest to, że mimo prawie całkowitego braku promocji, zespół zyskał bardzo przychylne opinie krytyków. W 2004 roku wziął udział w eliminacjach do Eurowizji. Udało im się również zagrać razem z takimi muzykami jak Nigel Kennedy czy Peter Gabriel. Potem posypały się nagrody, jak choćby Fryderyk 2006 w kategorii Album Roku za płytę Smak Słów. W tym samym roku Goja otrzymali propozycję nagrania piosenki na ścieżkę dźwiękową filmu Tylko mnie kochaj. Film i piosenka okazały się wielkimi hitami. Warto dodać, że cała kampania reklamowa produkcji oparta była tylko o piosenkę Tylko mnie kochaj w wykonaniu Goja.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los?